spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

tak wiele serc, wiele słów, wiele snów. Jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra. Jest w nas wiele, jest w nas ciepła. Słów wiele, snów wiele chwil.

0: в мястэчку Васілька пад Беластокам на памятнай табліцы яўрэйскіх могілак з'явіліся зневажальныя надпісы. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакаловскі. Ён арганізоўваў там валанцёрскія акцыі па прыборцы гэтага месца памяці і кажа, што, на жаль, такі акт вандалізму ў тым месцы не першы раз.
1: To jest jeden z cmentarzy żydowskich w Wasilkowie. Nagrobków, czyli macew, jest niewiele, tak? Bo te macewy zostały w czasie wojny i pewnie też po wojnie zostały stąd zabrane i wykorzystywane do różnego rodzaju inwestycji, można powiedzieć. Między innymi droga w Nowodworcach była zrobiona, wybrukowana z tych macew. Też często po wojnie brakowało tego budulca, więc ludzie dochodzili do takiego wniosku, że Żydów nie ma, im już to niepotrzebne i zabierali te macewy jako fundamenty domów, magazynów, obór. Te tablice to jest jakiś tam rodzaj upamiętnienia tej społeczności żydowskiej, a one są wmontowane w lapidarium, właśnie złożone z fragmentów macew, które zostały wydobyte podczas remontu drogi. Widzi pani, że tam takie kawałki są. To były takie kociłby tak zwane, tak? To był bruk. I tutaj społeczność wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii, coraz bardziej jakby agresywni, przemocowi w tej przestrzeni publicznej. No i chodzi tylko o podejście do historii żydowskiej, do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości, różnego rodzaju mniejszości, tak. Więc ja jestem jako mieszkaniec tego kraju, jako mieszkaniec gminy totalnie rozczarowany, rozgoryczony, że tak to wygląda. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków, jest to w internecie jakby niekontrolowane. I stąd mamy takie efekty, tak? Że miejsce pamięci, cmentarz, tak? Który jest w każdej kulturze miejscem, można powiedzieć, świętym, jakby, który darzy się jakąś taką wyjątkową czcią i szacunkiem, jest po raz kolejny dewastowany. Więc serce mi się kraja.
2: Co można zrobić?

0: Ja będę jako mieszkaniec, bo oczywiście można w czynie społecznym to robić cały czas, ale ja uważam, że od tego też są samorządy, władza lokalna, żeby jednak wykorzystując swoje instrumenty gdzieś tutaj bardziej o to zadbać. No jest też policja po to, żeby czuwać nad takimi miejscami, spróbować przynajmniej złapać sprawców i po prostu ukarać przykładnie. To może by kogoś nauczyło. Widać, że tutaj no, jest to miejsce skazek, tak, i spotkań towarzyskich.
1: I na pewno to pierwszy taki wypadek za ogół tego, jak już pobrali się tutaj.
0: Tak. Więc minęło kilka lat i szczerze mówiąc ja zauważyłem, że zawsze kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej, w tej narracji ten antyizraelski wątek, antyżydowski, który politycy tak naprawdę często wywołują, za chwilę mamy taki efekt uboczny tych różnych dyskusji, debat w postaci niszczenia tych cmentarzy, napisów. Regularnie nie tylko w Wasilkowie to się pojawia, ale pojawia się w całej Polsce. Nie ma odpowiedzialności w tym kraju za słowo. Pośrednimi sprawcami tych sytuacji są politycy. Tak? I ja to po prostu widzę i od 20 lat, kiedy się tym tematem zajmuję, zawsze po tej fali, można powiedzieć, antysemityzmu w debacie publicznej mamy taki wysyp różnego rodzaju takich aktów wandalizmu, bezmyślności. Nie jest nic nowego, ale za każdym razem mnie to, albo nawet coraz bardziej mnie to denerwuje.
1: A ci chciałby powtórzyć takie szponsorskie próbórki terytorium Mogilek?
0: Oczywiście. Raczej wakacje to generalnie trudny moment. Ja dam kilka dni czasu tutaj dla władz lokalnych, a jeśli nie będzie z ich strony tutaj zainteresowania tematem, to oczywiście będę próbował organizować akcję. Na pewno znajdą się ludzie dobrej woli, którzy gdzieś mnie wesprą w tym czynie, ale na początek chciałbym jednak, to nie chodzi o przerzucanie odpowiedzialności, tylko zaangażowanie podmiotu. Ma większe narzędzie. Wiem, że gmina Wasilków do tej pory dbała o to, organizowała uroczystości poświęcone upamiętnieniu i likwidacji getta w Wasilkowie, tak, i przypominaniu właśnie mieszkańców żydowskich Wasilkowa, więc liczę na to, że burmistrz czy pracownicy magistratu wasilkowskiego staną na wysokości zadania i gdzieś tutaj pomogą przywróceniu temu miejscu należytego porządku. Tak.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Zakon ab nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnej mowie u Polszczy Kamczatkowa był potrzebny, tak samo i temu, kab kraina stała raunaprawnym czelcom Eurazwiazu. Usie siabry Związu podobne zakony apracowali i przyjęli udaczynieni do swoich nacjonalnych mniejszościów. Chacia i raniej mniejszości achowywali się i tak szmatlikimi, tak unutranymi, jak i międzynarodnymi prawami. Poczynajczy od konstytucji po osobnych dzierżawach, po ramowej konwencji Rady Europy i samyje zakony Organizacji Objednanych Nacji o Promieńszości. Jednak na ten raz było usio sabrana je u adzin dzierżawny zakon, jaki do rzeczy dwojczy na praciachu 21 hadoł był modyfikowany. Ma być sam zakon nie szmat pomieniał użyci nacjonalnych mniejszościów u Polszczy. Jednak dał poczucie, że ich prawy baronić zakon, że jany u siebie doma. Gawary po swojemu, huczej budzie. Reportaż Wolchi Siemaszki i Jurki Leszczyńska.
1: No i tu chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, która sprzyjała i w zasadzie może nawet decydujący wpływ miała na uchwalenie tej ustawy, a mianowicie nasz eksportowy produkt Podlasia, duch puszczy. Ja wziąłem duży nosiorek, brat mi na wędlin dobrych przygotował, ja im polewałem i przekonywałem i powiedziałem, że jeśli uchwalimy 6 stycznia, to jest prawosławna Wigilia, to będzie wielki dar i tak się stało.
2: Wielmi mnoho dał, to było 20 godzin pracy nad tym zakonem, nad ustawą trwali i wyjawili, jako je uczestki polskiego obszarstwa, jaki jest negatywny, nie tylko do naszej białoruskiej mniejszości, ale na ogół do białoruskich mniejszości, stereotypy i uprzedzenia. Obwiniawaczywali, że mniejszości będą tutaj pograżać integracyjnej dzierżawy polskiej, że będą separatyzmy jakieś. To pomieniało się.
3: Konstytucja mówi, że związki są wyznaniowe, są autonomiczne, a państwo wlazło z butami w nasze sprawy. No to co ta ustawa mogła dać? No nic. Ja jestem z Kruszynian, w Kruszynianach się urodziłem i tam sami rozmawialiśmy czasem takim naszym prostym językiem, jak tak mówił. Ja potrafię rozmawiać, chociaż zawsze rozmawialiśmy w domu po polsku, ale chodziłem do szkoły, bawiłem się razem z dzieciakami, razem funkcjonowaliśmy, to ten język nie jest mi obcy.
2: Jest nowy i wyzowy i to dla naszej białoruskiej mniejszości, no to i w Podlaskim województwie Białorusów mniejszy i mniejszy ludzi, no asymilująca i nasze osierodzie, bo nie w stanie jednoznacznie razem wykazać coś, co my by chcieli by władz i centralnych i tutaj naszych, jak te procesy przytrzymać.
4: Czy oni nie uważają, że wprowadzenie dwukadencyjności jest zagrożeniem dla mniejszości narodowych? Dlaczego? Zobaczcie, czy my teraz mamy swego przedstawiciela w Sejmie. Czy Kwin był, tak? Tyle lat temu. I też efektem tego jest ta ustawa mniejszościowa, czyli przy każdej rzeczy ktoś musi chodzić. Przecież u mnie w gabinecie wszystkie stowarzyszenia były. Wielu gospodarzy gmin wprost deklaruje się jako przynależność mniejszości. Tak jak w tym kawale o Białorusinie z tym gwoździem w krześle. Może tak trzeba?
5: Mogu do buty. Nic komu nie przeszkadzają. To jest taka sprawa, że my tu liczymy się jako Białorusi i tak dalej. I bardzo dobre, że takie coś zrobili. Ktoś przyjedzie do nas z zagranicy, czy ktoś z Białorusi. Normalnie mógł to czytać, jak nie trzeba i tak dalej. Także to jest bardzo słuszna decyzja była gminnej rady gminy.
6: Особи, приналежні до меншості, мають право використовувати і писати власне ім'я і прізвище мови меншості. Мають право на свободне використовування мови меншості у приватним і громадському житті, розповсюджування і обмін інформацією на мові меншості. Вивучення мови меншості чи навчання на мові меншості.
3: Важно, що такий закон був прийнятий, дає нам право домагатися підтримки на різних узровнях влади. Інша справа, як гэтая підтримка виглядає у реальності. Після 20 років цей закон не ідеальний. Так, потреба новелізації, потреба вводити зміни. Світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики. Тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
7: У мене не польське громадянство, але я по національності білорус. До речі, так як і мої предки. І перше другому абсолютно не замінає. І так відкажу рахмістру. Я білорус.
8: Помню, як я тут малим був, і потім більшим був, і так далі. Білоруська мова функціонувала у всіх структурах влади, яка я тільки була. Ніколи не здарився приклад якийсь там щось, що хтось зайшов до якогось там начальника у якоїкольвік справі і по-своєму сказав, і його з того титулу не поняли, не обслужили. І до сьогоднішнього дня це так само відбувається. У магазин зайдеш. То є, що люди між собою у відносинах переходять на свою мову. Це у нас цілий час було. Я думаю, так довго, доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останеться.
9: Було дуже мило слышати виповіді інших представників меншості народової. Завжди działала wśród swojej mniejszości litewskiej. Ustawa jest mi znana. Korzystam z zapisów tej ustawy. Sama pracuję w szkole. Oświata i szkolnictwo jest bardzo ważne. I te zmiany, które są zapowiedziane na przyszłość i pewne jakby problemy, które czekają wszystkie mniejszości, no, daje dużo do myślenia.
10: Ta ustawa realna. Ona obrania nasze podstawowe prawa. Это недостатково, как разуметь, разные национальные, этничные меньшинства, религийные меньшинства, любые меньшинства створяют эту державу. Мы такие же самые граждане этой державы, как и все остальные. И когда польские граждане, ну, все окей, так? А когда начинается уже справа, что я за какую-то меньшинство, а значит, ну, файно ему дать право там заховать свою ответственность, але разумение этого, что однако таки я укладаюсь в эту державу, как и все остальные, на жаль, нема, и этого не хапает.
6: Мова меншості може використовуватися у якості допоможної мови у органах гміни разом з офіційною мовою. Додаткові традиційні назви на мові меншості можуть використовуватися разом з офіційними назвами населених пунктів і фізіогеографічних об'єктів, окреслених на польській мові на подставі особних нормал.
2: Я говорив з Войтом, із радними в Чижах, і в Орлі був на раді гміни. Думаю, що, може, так не на початок, бо люди ну, наші такі осторожні, але як побачать, і то показують, і тут медіа мають свою роль, що, скажімо, литовці ведуть, німці ведуть, і нічого з того, ну, со сторони поляків нічого тут нема чого боятися, а може буде то якийсь як там туристичний атракції. Мені було вельми приємно, щоб Кирило в цій народній мові була наша вьоска, чи наша писалося теж побач офіційної назви, теж на білоруській мові, що було гето. Психологічно, може, для дітей, для молоді, а і старішим людям, а чому ні, якось таке право.
1: Напевно, ма то олбжимі вплив на рангу, на вартість язика білоруського. Язик ten nigdy nie miał rangi takiej, by być urzędowym. Bardzo wdzięczny samorządowcom z gminy Orla, którzy wprowadzili po raz pierwszy chyba do publicznego użytku na terenie województwa podlaskiego nazwy w języku białoruskim. Ale ranga języka białoruskiego, proszę Państwa, również zależy od nas, od elity, od inteligencji białoruskiej, tak?
11: No dobrze, ale co z tą współczesnością? Co z tymi problemami demograficznymi i nowymi mniejszościami? Bo to było klucz.
1: I to było wielkie wydarzenie, że w 2005 roku w ustawie, czyli w podstawowym kanonie prawnym Rzeczpospolitej, znalazła się nazwa Białorusini, narodu historycznego, narodu, który ma swoje państwo.
8: My tu żyli i żyjemy od dawna i dawna, tu nasze dziady i pradziady i w każdym razie no, podchodzę z tym z umiarem, że każe dobra, że jest takie tablice, bo nieraz przyjeżdżają ludzie z Polski, nieraz
12: takie oczy stawia, a kto tu żyje. Ludzie po prostu z Polski nie znają, kto tu żyje, a teraz było znać, że tu żyją Białorusi.
13: Wojna w Ukrainie, odnosiny oficyjnych ulad Białorusi do tej podziei, to wpływa na to, że mnogim prosto niewygodna бояться признаваться до того, что я не белорусы. Іншая справа, что молодое поколение, оно уже больш глобалізаванае, може, не на гэта глядзяць крышку інакш, для іх гэта не істотная проблема. Можа, калі будуць сталець, гэты аспект появіцца ў адносінах да іхняга жыцця, што кім мы нас на самай справе з'яўляемся, хто быў наш бацька, дзед, прадзед.
14: Не трэба ніц нажудзаць нам. Мы, ежелі цось іс нам патрэбны тутай на доле, мы самі о то задбамы. Не патрэба нам, жэбы ktoś z zewnątrz nam cokolwiek narzucał. My sami zadbamy o to, żeby i tradycje nasze były tutaj pielęgnowane, kultywowane, bo my od tego jesteśmy, żeby tradycje przekazywać dalej do naszych dzieci, naszych wnuków, tak jak wzięliśmy to od naszych dziadów. I nie musimy nic zmieniać. Nasi dziadowie mieli te miejscowości, te nazwy, ten język, który my mamy. Żyjemy, funkcjonujemy tak, jak trzeba i rozwijamy się.
15: Na tym obszarze wieloetnicznym, przecież z większością białoruską, łatwiej przeprowadzić jakieś zmiany unifikujące niż identyfikujące. Łatwiej jest wprowadzić coś, co właśnie odbiera nam tożsamość, niż coś, co ją zachowuje. To jest ogromnie ważne, żeby z tej drogi zawrócić. To jest niedobra droga.
16: Попередние воеводы сустракаліся з меншасцямі толькі пры нагодзе візіты соймавай камісіі нацыянальных меншасцяў, а гэта сустрачаліся толькі воеводы з самімі меншасцямі. Гэта ёсць вялікая розніца.
1: Як меншасць беларуска тэго не патрафіла узыскаць. Мыслі, што то ёсць да посла Чытвіна, ktorы завшы мне нотавала гэта пытанне, нігды там ще, дачаго так ще важне втэды стало, бо кудыбіщі пайсаў мелі дзіщай закварантаваны хачаж бы двух посул.
17: Гэта важная праблема. Вялікагасці няма, то nie ma komu skazać, no nie ma głosu, tak? Zwyczajne. Spodziewać się na tylko wykluczone demokratyczne procesy w wypadku nacjonalnych mniejszości życie pokazało, że to nie lga. Kiedy chcę dać prawa głosu nacjonalnym mniejszościom, no zrównie sojmu. Kolkość mniejszości skaraczwajca, wielmi dobry przykład nacjonalnej niemieckiej mniejszości, jaka ja na samym początku miała żno pięcioch posłów, teraz nie ma ni wodna.
13: Bo ja nie baczu takiego przedstawnika, jaki wielmi klapacił się pra nasz беларускія справы тут у Польшчы. Часам гэта бывае так інцидэнтальна, калі нейк момант выкарыстоўваюць, але больш для сваёй асабістай карысці, чым для нашай супольнай беларускай справы.
3: Прадстаўніцелі міністэрства і воеводы павінны ще часцей быць на місцы сярод людзі і слухаць іх потрэб, a nie gdzieś tam reprezentować, mówić coś na temat, tak jak na temat Tatarów, coś tam zawsze gdzieś tam mówią, a nikt z nami tego nie konsultował, nie pytał.
9: Uważam, że powinni być przedstawiciele.
11: No nie, właśnie.
9: I nieważne, jakiej to mniejszości, zawsze każdy z naszej z pozycji mniejszości byśmy uważali, że ja uważam, że Litwini, no nie? Że Białorusi, nieważne. Ważne, że jakby głos mniejszości by już był tak reprezentowany. A nieważne, której, ale mniejszości.
18: Generalnym problemem to jest nie to, co tutaj się dzieje nawet. Nawet powiem szczerze, nawet nie pieniądze, bo pieniądze nie są takie małe. Jest oczywiście problem, jak je dzielić sprawiedliwie. O tym już tutaj zaczęliśmy dyskutować, znaczy jakie kryteria powinny być zastosowane. Natomiast generalny problem mniejszości, to powiem wprost, to jest asymilacja, to jest, małżeństwo staje się po jakimś czasie już katolickie, polskie, prawda? I to jest normalny trend. Jak to pohamować, jak podtrzymać mniejszość? No trzeba na ten temat dyskutować. Warto wspierać mniejszości, jak pod każdym względem. Dlatego wysłuchujemy tych problemów, ale jest generalne pytanie, które tu oczywiście nie padło. Jak powstrzymać asymilację?
11: Zdrastwujcie.
19: Ten kraj jest nasz i wasz.
11: Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini chcą tu mieszkać, więc niech dostosują się do naszych praw. Jeżeli się komuś nie podoba, to może przecież wyjechać z Polski.
20: Zawsze znajdzie się jakaś osoba, jakiś chuligan, kto papisze. Jedziemy Białystok, Bielsk, zawsze jakaś tam jedna czerwona literka papisana, pokreślana. I to polskie nazwy. To jest Derenia i tam u Jedwabnym i w Sejnach i u nas w Orli. Tak samo tam nieprzyjemna sprawa z Sinochowej była. Kiedy będziemy bojacy, wtedy my nikoli nie zaistniujemy i nie wyjdziemy. No. Do nikogo pozakrywają drzwi w okna i wsio, i będziemy siedzieć u domu.
21: Były tam
0: drobne incydenty, ale to raczej chuligańskie wybryki, natomiast...
13: Были такие выпадки, конечно, правда, не шматлики, и это добро, что не шматлики, але не голосно были, что что вы тут робите, поехали на Беларусь, у вас тут не ваше место. На жаль, климат, атмосфера у державы на огул, вот какая склалась в опошние годы у польской краине, сприяє такого типу подеям, чи относин до меньшості, не только, до речи, белорусская, але іншие меньшості, я думаю, так само отчувают уж такие негативные odnosiny. Dobra, że jany nie szmatlikie, ale i jany niepotrzebne.
21: Ten język w ogóle do mniejszości narodowych, w tym mniejszości romskiej, on się zmienia i niestety radykalizuje. No, ten stereotyp o naszej społeczności, on jest ciągle żywy, no więc tego typu inicjatywy, ale i edukacja, no mamy nadzieję, że w przyszłości przyczyni się do zmiany tych nastawień.
2: Wiecie, ale to wyczuwajecie w pytaniach i zachowach i w reakcjach jakichś ważne dla dzieci małych. Jany nie mają takich wypracowanych form samoobrony na takie negatywne reakcje.
22: Wsi nacjonalni mężczyny w bliższej czy mniejszej miry z taką mową nienawiści zustyczajca. Czasem ona nabiera jej radykalną charakteru. Czasem to jest pomirkowana mowa, może nawet nie nienawiści, ale nieprzychylności czy nierozumienia. I myślę, że to jest sytuacja wszystkich mężczyzn.
23: W ostatnich latach nie. Poprzednio tak. Były takie sytuacje, no ale to tak już bardziej w przeszłości, że bardzo źle się odnoszono do Białorusinów. Teraz jak rozpoczęła się eskalacja wojenna tam, prawda, tego Białoruś wiadomo w jakim jest położeniu, jakie jest jej stanowisko, to faktem jest, że było takich, ale to jakieś na naszym terenie to nie było zauważone.
24: Імпреза відбулася, казали, будуть гроші, а грошей нема. Це страшно. Пленум повинно виступити становча і вельми востра, що так далі робити не можна. І ми, як громадяни Польщі, хочемо, щоб Польща нас фінансувала і нас трактувала, і до нас відносилась так, як до всіх громадян Польщі, до всіх організацій, культурно-освітніх, інших, які дійсні в Польщі.
25: Я ще тішу, що тут всі могли сьогодні приїхати, кожен зі свого резервату, і ще разом споткати на нашому цьогорічному, там, мам надію, Павлову. Є дуже простий вираз. Міра демократії. Demokracja jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeżeli cały czas przerzucamy się pięknymi zdaniami o wielokulturowości, tak, wspólnym dziedzictwie, to zróbmy to tak, żeby to dziedzictwo rzeczywiście było wspólne.
26: Cudowne, że pracownicy ułady czy samokierowania przychodzą tam na nasze eventy. І тільки на їх кажуть, що так, ми маємо спільну історію, маємо спільну спадщину. А тут справа, що реальна. Те, що сьогодні ми називаємо Третю Республіку Польщу, і вона так само нащадок ось і спадкоємця, цієї агульної спадщини, якої ми integralna, nierozerwalna, nierozluczna jastka.
8: Nieleżki.
27: Babrowniki nie.
8: Na kolki my teraz się jako asierodzie i pozbudziem sa kompleksów, których, wiadomo już to, bolszeństwo ludzi nie pozbudziec sa. To jest to, można byłoby określić słowem, dobry i zdarowy nacjonalizm, sierot naszego asierodzia, można skazać nieznany.
17: Jak widać, nie się do końca spracowała, jak mało spracować. Dokładnie widać po wynikach spisał, że chorą Polszczy, gdzie kolkaś nacjonalny mniejszości, nacjonalnych mniejszości, już się zmniejszające, osobliwa w wypadku nacjonalnej białoruskiej mniejszości. To absolutnie widoczne. To dla mnie sygnał, że nieco nie pracuje tak, jak powinno pracować. I trzeba zwyczajnie sieść i poszukać wychodów z tej sytuacji i podumać, jak pomieniać na buduczyniu te zakony.
2: Też to może, że będzie nowelizacja ustawy, tak jak w konwencji ramowej o mniejszościach narodowych zapisana, że dzierżawa biazokowo będzie popularyzowana i informacji dawać kultury, językowi, tradycjach i religii, tam podkreślono, a religię wykreślili z ustawy.
28: Na ten czas to był karyzny zakon, ale on wielmi szmat czego nie produchledził. Jeszcze okazało się, że to zupełnie inaczej to w praktyce wyglądaje. Wielmi ważny jest punkty tam tylko deklaratywne, nowy zakon potrzebny. Jak...
13: Oj, z wielkim sentymentem zgadwaję te gady istnienia, kiedy dzierżawa nas podtrzymowała w jakości szmatlikich sztatów oplocowanych dzierżawą. Podtrzymka była odczuwalna, a zaraz, koniecznie, wszystko opieraje się na projektach, a z projektów sztata nie oplocisz tegoż storaża, przybieralszczycy niejka i tak samo.
9: Tak, my też na to zwracamy uwagę, że my mamy mocne zaplecze. Tak. To jest państwo, którym zawsze mamy oparcie. To na pewno nas buduje, nas wzmacnia i rzeczywiście, jeśli czegoś brakuje, bo państwo polskie nie zawsze dba o pełną tą kulturę, pełne szkoły, także jakby nie Litwa, to naprawdę byłoby bardzo źle.
26: Był przyjem u Belwedery, prezydenta Nowrockiego. Wielmi ważna podzieja. Polityczne żesty jakraz wyznaczają napramki, u jakich ruchają się dzierżawa. A dzierżawa po prostu ruchają się tak, że tak, nas cudowno rozsyłają po naszych cudownych rezerwatach, daje nam dożywać nasze ostatnie dni i wsio. Kiedy my kažemy realne pro problemy asymilacji, to że to nie wynikają z tego, że nam nie chce.
24: To ja domyślam, że jeszcze u nas tylko zaangażowanych, oddanych, ofiarnych Białorusów, że każdy może sfinansować nazwę doski swojej wioski Repiska, kiedy by zachodziła potrzeba, ja jej pokryję. Ale chciałbym, żeby ona nazywała się nie Repiska, a Repiska.
4: Świadomość polskich elit, praca nad tym zakonem, a osobliwo w Senacie, to ten zakon będzie taki optymalny. Polska będzie mieć argument i polityki, i dyplomatia polska, że w Polsce dla nacjonalnych mniejszość mi dobry zakon i wtedy moralnie mają prawo i mówić, że i pro Poloniu, zamierzami w drugich, gdzie Polaki żyją, to że my też mają prawo czekać, że i w tych dzierżawach będzie dla Polaków, tam przeżywających będzie stworzony coś takiego podobne i to, że będą mieć prawo.
5: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Шемашки и Юрки Лящинского «Говори по-своему, хучей будет».

A Radio Racja możecie słuchać na chwalach 98,1 u Białostoku i Uharodni, 99,2 u Bieraści u Bielej Podlaskiej i zrozumiała na sajcie racja.com. A my spotkali się 21 lipienia w autorak i wy słuchajecie Dnia z Racja. I witaj jeszcze raz wielmi serdeczna tych, jak ja znam od początku i tych, jak ja do nas doluczająca, mnohy, a pełno jeszcze wiartająca, tylko to z pracy, tak to spadzieju się, że to hety połdzień, hety dzień, hety wieczar, budziecie prowadzić razem z Białoruskim Radio Racja.

0: Radio Race.
1: Dwie chwiliny zostają co do połowy na 16 tu Polszczy i połowy na 18 tu Białorusi. I to czas na to, jak krychu bol skazać pra na dworie. Chacia za mnoha nie ma, a czym hawaryć. Sionia u naszym pamierzy idzie doszcz. Wiecier świeży od 5 do 8 metrów za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniom i wieczorem tak sama od 15 do 18 gradusów, noczu dalej krótkoczasowe deszcze, temperatura od 12 do 14 gradusów. Wieczór noczu umierany, cisk niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie woblaczna z krótkoczasowymi deszczami. Temperatura powietra dniom od 19 do 22 gradusów. Tylko pra na dworie czekają, że Jana za Polskę z biznesem i finansami, ale może my posłuchajemy jeszcze jednej pieśni.

autym, że Radio Racja, słuchajecie Dnia z Racją w autorach 21 lipienia. I siądnia u nas użo na dworie bieś pioki. Temperatura powietra dawa 18 gradusał i treba spadziawaca u każdą chwilinu dożdżołu. Jonej zreszty iduć u wieś dzień u różnych miejscach naszego regiona. Noczu tak sama ma być buduć karotka czasowa dożdży. Temperatura 12 do 14 gradusał. Wiecier umiera najcisk niżej za normu. Zautra na Bielostoczynie, Haradziejszczynie i Bierościejszczynie woblaczna z karotka czasowymi dożdżami. Temperatura powietra dniom od 19 do 22 gradusów. A my nabliżajmy się już do połowy na piątą u Polski, połowy na szóstą u Białorusi. I jeszcze raz przypomnę, wysłuchajcie Białoruska Radio Racja.

0: Radio Racja!
1: I właśnie tylko 3 chwiliny już zostali się do połowy na 18 godzinę u Polski i 19 u Białorusi. I przyszedł czas, aby skazać niekalki skazał pra na dworie. Jak u się pełna baczycie, siądnia dażdżliwa i tak sama dażdżliwa może być noczu, bo pradbaczwajuca krótkoczasowy ja dażdży. Noczu temperatura 12 do 14 gradusa, wiecier umierany cisk niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie w oblaczna z krótkoczasowymi dażdżami. Temperatura powietra dniom od 19 do 22 gradusa. A jak i ja, nowości budą u afiszy i jak i ja, imprezy budą odbywać się w naszym regionie. Zautra Anna Szajkowska ja skażę już o praz niekalki chwilin, paśla jeszcze jednej pieśni.

Już o tolki 6 chwilin zostaje do końca dnia z racją, ale nie zabywajcie, już to radio racja pracuje krucho sutaczna i będziecie mieć machczymaś słuchać nas do samego ranku, a potem od ranku znowu do noczy. Zaraz pośla dnia z racją u naszej programie spotkanie z naszymi kolegami z Euroradio i programa Eurozoom, a potem będzie i Kiryl Malachowski, i będzie Noc z racją, i będziecie kalitolki zachoczacie razem z nami za usiody. I buduj zrozumiała, nowy ja wypuski na winał, a poszni wypusk a 23 godzinie. A u tych najbliżejszych chaczu zwiarnąć uwagę tylko na jedną sprawę, bo prawdę skazałszy, pra to jest, co skazał Łukaszenka, ciepier was jeszcze informować nie budu. Białoruski PEN obwieścił start premii Głos Pokolenia Swobody 2026. Bolsz nawinał już przez 5 chwilin. Cichy szept,

0: zakon ab nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnej mowie u Polszczy, Kamczatkowa był potrzebny, tak samo i temu, kab kraina stała raunaprawnym czelcom Eurazjazu. Usie siabry Zjazu podobne zakony apracowali i przyjęli udaczynieni do swoich nacjonalnych mniejszościów. Chacia i raniej mniejszości achowywali się i tak szmatlikimi, tak unutranymi, jak i międzynarodnymi prawami. Poczynajczy od konstytucji poosobnych dzierżawów, po ramowej konwencji Rady Europy i samyje zakony Organizacji Objednanych Nacji o Pramieńszości. Jednak na ten raz było usio sabrana je u adzin dzierżawny zakon, jaki do reczy dwojczy na praciachu 21 hadow był modyfikowany. Ma być sam zakon nie szmat pomieniał użyci nacjonalnych mniejszościów u Polszczy. Jednak dał poczucio, że ich prawy baronić zakon, że jany u siebie doma. Gawary po swojemu, huczej budzie. Reportaż Wolchi Siemaszki i Jurki Leszczyńska.
1: No i tu chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, która sprzyjała i w zasadzie może nawet decydujący wpływ miała na uchwalenie tej ustawy, a mianowicie nasz eksportowy produkt Podlasia, duch puszczy. Ja wziąłem duży nosiorek, brat mi na wędlin dobrych przygotował, ja im polewałem i przekonywałem i powiedziałem, że jeśli uchwalimy 6 stycznia, to jest prawosławna Wigilia, to będzie wielki dar i tak się stało.
2: Wielmi mnoho dał, to było 20 godzin w pracy nad tym zakonem, nad ustawą trwali i wyjawili, jako je uczestki polskiego obszarstwa, jaki jest negatywny, nie tylko do naszej białoruskiej mniejszości, ale na ogół do białoruskich mniejszości, stereotypy i uprzedzenia. Obwiniawaczywali, że mniejszości będą tutaj pograżać integracyjnej dzierżawy polskiej, że będą separatyzmy jakieś. To pomieniało się.
3: Konstytucja mówi, że związki są wyznaniowe, są autonomiczne, a państwo wlazło z butami w nasze sprawy. No to co ta ustawa mogła dać? No nic. Ja jestem z Kruszynian, w Kruszynianach się urodziłem i tam sami rozmawialiśmy czasem takim naszym prostym językiem, jak tak mówił. Ja potrafię rozmawiać, chociaż zawsze rozmawialiśmy w domu po polsku, ale chodziłem do szkoły, bawiłem się razem z dzieciakami, razem funkcjonowaliśmy, to ten język nie jest mi obcy.
2: Jest nowy i wyzowy i to dla naszej białoruskiej mniejszości, no to w Podlaskim województwie Białorusów mniejszy i mniejszy ludzi, no asymilująca i nasze asierodzie by nie w stanie jednoznacznie razem wykazać coś, co my by chcieli by władz i centralnych i tutaj naszych, jak te procesy przytrzymać.
4: Czy oni nie uważają, że wprowadzenie dwukadencyjności jest zagrożeniem dla mniejszości narodowych? Dlaczego? Zobaczcie, czy my teraz mamy swego przedstawiciela w Sejmie. Czy Kwin był, tak? Tyle lat temu. I też efektem tego jest ta ustawa mniejszościowa, czyli przy każdej rzeczy ktoś musi chodzić. Przecież u mnie w gabinecie wszystkie stowarzyszenia były. Wielu gospodarzy gmin wprost deklaruje się jako przynależność mniejszości. Tak jak w tym kawale o Białorusinie z tym gwoździem krześle. Może tak trzeba?
5: Mogu do buty. Nic komu nie przeszkadzają. To jest taka sprawa, że my tu liczymy się jako Białorusi i tak dalej. I bardzo dobre, że takie coś zrobili. Ktoś przyjedzie do nas z zagranicy, czy ktoś z Białorusi. Normalnie mógł to czytać, jak nie trzeba i tak dalej. Także to jest bardzo słuszna decyzja była Gminnej Rady Gminy.
6: Особи, приналежні до меншості, мають право використовувати і писати власне імена і прізвище мови меншості. Мають право на свободне використовування мови меншості у приватним і громадському житті, розповсюджування і обмін інформацією на мові меншості. Вивучення мови меншості чи навчання на мові меншості.
3: Важно, що такий закон був прийнятий, дає нам право домагатися підтримки на різних узровнях влади. Інша справа, як гэтая підтримка виглядає у реальності. Після 20 років цей закон не ідеальний. Так, потреба новелізації, потреба вводити зміни. Світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
7: У мене польське громадянство, але я по національності білорус. Да, речі так, як і мої предки. І перше другому абсолютно не замінає. І так відкажу рахмістру. Я білорус.
8: Помню, як я тут малим був, і потім більшим був, і так далі. Білоруська мова функціонувала у всіх структурах влади, яка я тільки була. Ніколи не здарився приклад якийсь там щось, що хтось зайшов до якогось там начальника у якоїкольвік справі і по-своєму сказав, і його з того титулу не поняли, не обслужили. І до сьогоднішнього дня це так само відбувається. У магазин зайдеш. То є, що люди між собою у відносинах переходять на свою мову. Це у нас цілий час було. Я думаю, так довго, доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останеться.
9: Було дуже мило слухати відповіді інших представників меншості народової. Завжди działałam wśród swojej mniejszości litewskiej. Ustawa jest mi znana. Korzystam z zapisów tej ustawy. Sama pracuję w szkole. Oświata i szkolnictwo jest bardzo ważne. I te zmiany, które są zapowiedziane na przyszłość i pewne jakby problemy, które czekają wszystkie mniejszości, daje dużo do myślenia.
10: Ta ustawa realna, ona obrania nasze podstawowe prawa. Это недостатково, как разуметь, разные национальные, этничные меньшинства, религийные меньшинства, любые меньшинства створяют эту державу. Мы такие же самые граждане этой державы, как и все остальные. И когда польские граждане, ну, все окей, так? А когда начинается уже справа, что я за какую-то меньшинство, а значит, ну, файно ему дать право там заховать свою ответственность, але разумение этого, что однако же таки я укладываюсь в эту державу, как и все остальные, на жаль, нема, и этого не хапает.
6: Мова меншості може використовуватися у якості допоможної мови у органах гміни разом з офіційною мовою. Додаткові традиційні назви на мові меншості можуть використовуватися разом з офіційними назвами населених пунктів і фізіогеографічних об'єктів, окреслених на польській мові на підставі особних нормал.
2: Я говорив з Войтом, з радними о вчижах, і в Орлі був на раді гміни. Думаю, що, може, так не на початок, бо люди ну, наші такі осторожні, але як побачать, і то показують, і тут медіа мають свою роль, що, скажімо, литовці ведуть, німці ведуть, і нічого з того, ну, со сторони поляків нічого тут нема чого боятися, а може буде то якийсь як там туристичний атракцій. Мені було вельми приємно, щоб Кирило в цій народній мові була наша вьоска, чи наша писалося теж побач офіційної назви, теж на білоруській мові, що було це. Психологічно, може, для дітей, для молоді, а і старішим людям, а чому ні, якось таке право.
1: Напевно, ма то олбжимі вплив на рангу, на вартість язика білоруського. Язик ten nigdy nie miał rangi takiej, by być urzędowym. Bardzo wdzięczny samorządowcom z gminy Orla, którzy wprowadzili po raz pierwszy chyba do publicznego użytku na terenie województwa podlaskiego nazwy w języku białoruskim. Ale ranga języka białoruskiego, proszę Państwa, również zależy od nas, od elity, od inteligencji białoruskiej, tak?
11: No dobrze, ale co z tą współczesnością? Co z tymi problemami demograficznymi i nowymi mniejszościami? Bo to było klucz.
1: I to było wielkie wydarzenie, że w 2005 roku w ustawie, czyli w podstawowym kanonie prawnym Rzeczpospolitej, znalazła się nazwa Białorusini, narodu historycznego, narodu, który ma swoje państwo.
8: My tu żyli i żyjemy od dawna i dawna, tu nasze dziady i pradziady i w każdym razie no, podchodzę z tym z umiarem, że każdy, dobra, że jest takie tablice. Nieraz przyjeżdżają ludzie z Polski, nieraz
12: takie oczy stawia, a kto tu żyje. Ludzie po prostu z Polski nie znają, kto tu żyje, a teraz było znać, że tu żyją Białorusi.
13: Wojna w Ukrainie, odnosiny oficyjnych ulad Białorusi do tejże podziei, to wpływa na to, że mnogim prosto niewygodna бояться признаваться до того, что я не белорусы. Іншая справа, что молодое поколение, оно уже больш глобалізаванае, можа, не на гэта глядзяць крышку інакш, для іх гэта не істотная праблема. Можа, калі будуць сталець, гэты аспект паявіцца ў адносінах да іхняга жыцця, што кім мы на самай справе з'яўляемся, хто быў наш бацька, дзед, прадзед.
14: Не трэба ніц нажудзаць нам. Мы, ежели цось нам патрэбна тутай на доле, мы самі о то задбамы. Не патрэба нам, жэбы ktoś z zewnątrz nam cokolwiek narzucał. My sami zadbamy o to, żeby i tradycje nasze były tutaj pielęgnowane, kultywowane, bo my od tego jesteśmy, żeby tradycje przekazywać dalej do naszych dzieci, naszych wnuków, tak jak wzięliśmy to od naszych dziadów. I nie musimy nic zmieniać. Nasi dziadowie mieli te miejscowości, te nazwy, ten język, który my mamy. Żyjemy, funkcjonujemy tak, jak trzeba i rozwijamy się.
15: Na tym obszarze wieloetnicznym, czy z większością białoruską, łatwiej przeprowadzić jakieś zmiany unifikujące niż identyfikujące. Łatwiej jest wprowadzić coś, co właśnie odbiera nam tożsamość, niż coś, co ją zachowuje. To jest ogromnie ważne, żeby z tej drogi zawrócić. To jest niedobra droga.
16: Попередние воеводы сустракаліся з меншасцямі толькі пры нагодзе візіты Соймавай камісіі нацыянальных меншасцяў, а гэта сустрачаліся толькі воеводы з самімі меншасцямі. Гэта ёсць вялікая розніца.
1: Як меншасць беларуска тэго не патрапіла узыскаць. Мыслі, што то ёсць да посла Чытвіна, ktorý завшы мне надавала гэта пытанне, нігды там ще не дачаго так ще важне втэды стало, бо кдыбіщі пайсал мелі дзішай загарантаваных хачаж бы двух послов.
17: Гэта важная праблема. Вялікагасці нема, то nie ma komu skazać, no nie ma głosu, tak? Zwyczajne. Spodziewać się na tylko wykluczone demokratyczne procesy w wypadku nacjonalnych mniejszościom życie pokazało, że to nie lega. Kiedy chcę dać prawa głosu nacjonalnym mniejszościom, no zrównie sojmu, kolkość mniejszością z Karaczwajca, wielmi dobry przykład nacjonalnej niemieckiej mniejszości, jaka ja na samym początku miała żoną pięcioch posłów, teraz nie ma niewodna.
13: Bo ja nie baczu takiego przedstawnika, jaki wielmi klapacił się pra nasz я беларускія справы тут у Польшчы. Часам гэта бывае так інцыдэнтальна, калі нейк момант выкарыстоўваюць, але больш для сваёй асабістай карысці, чым для нашай супольнай беларускай справы.
3: Прадстаўніцелі міністэрства, воеводы павінны сячэнсці

0: Nie pieniądze, bo pieniądze nie są takie małe. Jest oczywiście problem, jak je dzielić sprawiedliwie. O tym już tutaj zaczęliśmy dyskutować, znaczy jakie kryteria powinny być zastosowane. Natomiast generalny problem mniejszości, to powiem wprost, to jest asymilacja, to jest małżeństwo staje się po jakimś czasie już katolickie, polskie, prawda? I to jest normalny trend. Jak to pohamować, jak podtrzymać mniejszość? No trzeba na ten temat dyskutować. Warto wspierać mniejszości pod każdym względem. Dlatego wysłuchujemy tych problemów, ale jest generalny pytanie, które tu oczywiście nie padło. Jak powstrzymać asymilację?
1: Zdrastwujcie.
2: Ten kraj jest nasz i wasz.
1: Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini chcą tu mieszkać, więc niech dostosują się do naszych praw. Jeżeli się komuś nie podoba, to może przecież wyjechać z Polski.
3: Zawsze znajdzie jakaś osoba, jakiś chuligan, to popisze. Jedziemy Białystok, Bielsk, zawsze jakaś tam jedna czerwona literka popisana, pokreślana. I to polskie nazwy. To jest Darenia i tam w Jedwabnym i w Sejnach i u nas w Orli, tak samo tam nieprzyjemna sprawa z synagogą była. Kiedy będziemy bojacy, wtedy my nikoli nie zaistniejemy i nie wyjdziemy no, do nikogo, pozakrywają drzwi w okna i wsio, i będziemy siedzieć u domu.
4: Były tam drobne incydenty, ale to raczej chuligańskie wybryki, natomiast
5: byli takie wypadki, koniecznie, prawda, nie szmatlikie, i to dobre, że nie szmatlikie, ale nie głośno byli, co wy tu robicie, pojechali na Białoruś, was tut nie wasze miejsce. На жаль, клімат, атмосфера у дзяржаве на огул, вось якая склалася в апошнія гады у польскай краіне, спрыяе такога тыпу падзеям ці адносін да меншасцяў, не толькі, дарэчы, беларускай, але іншыя меншасці, я думаю, таксама адчуваюць вось такія негатыўныя odnosiny. Dobra, że jany nie szmatlikie, ale i jany niepotrzebne.
6: Ten język w ogóle do mniejszości narodowych, w tym mniejszości romskiej, on się zmienia i niestety radykalizuje. No, ten stereotyp o naszej społeczności, on jest ciągle żywy, no więc tego typu inicjatywy, ale i edukacja, no mamy nadzieję, że w przyszłości przyczyni się do zmiany tych nastawień.
7: Wiecie, ale to wyczuwajecie w pytaniach i zachowach i w reakcjach jakichś ważne dla dzieci małych. Jany nie mają takich wypracowanych form samoobrony na takie negatywne reakcje.
8: Wsi nacjonalni mężczyzny w bliższej czy mniejszej miry z taką mową nienawiści zustyczajca. Czasem ona nabiera jej radykalną charakteru. Czasem to jest pomirkowana mowa, może nawet nienawiści, ale nieprzychylności czy nierozumienia. I myślę, że to stosuje się wszystkich mężczyzn.
9: W ostatnich latach nie. Poprzednio tak. Były takie sytuacje, no ale to tak już bardziej w przeszłości, że bardzo źle się odnoszono do Białorusinów. Teraz jak rozpoczęła się eskalacja wojenna tam, prawda, tego Białoruś wiadomo w jakim jest położeniu, jakie jest jej stanowisko, to faktem jest, że było takich, ale to jakieś na naszym terenie to nie było zauważone.
10: Імпреза адбылась, казалі, будуць грошы, а грошай няма. Гэта страшна. Пленум павінна выступіць становча і вельмі востра, што так далей рабіць не можна. І мы, грамадзяне Польшы, хочам, каб Польша нас ім фінансавала і нас трактавала і да нас адносілась так, як да ўсіх грамадзян Польшы, да ўсіх арганізацій, культурна-асветчых іншых, якія дзейнічаюць Польшы.
11: Я ще цешу, що туды всіх могчымо ці прыехаць, кожны за свайго рэзервату ще разам споткаць на нашым царочным, там, мам надзей, паўлап. Ёсць варзу просты выраз. Мераў дэмо Demokracja jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeżeli cały czas przerzucamy się pięknymi zdaniami o wielokulturowości, tak, wspólnym dziedzictwie, to zróbmy to tak, żeby to dziedzictwo rzeczywiście było wspólne.
12: Cudowne, że pracownicy ułady czy samokierowania przychodzą tam na nasze eventy. I tylko na ich każą, że tak, my mamy wspólną historię, mamy wspólną spadczynę, a tu sprawa, że to realna, to jest, co dzisiaj my nazywamy III Rzeczpospolitą Polską, i ona tak sama naszczatek właśnie tej i spadkajemca, tej ogólnej spadczyny, jaką my integralna, nierozerwalna, nierozluczna jaczastka.
13: Nieleżki.
14: Babrownik nie.
13: Na kolki my teraz siem jako asierodzie. I pozbudziem sa kompleksów, których, ja думаю, że to bolszeństwo ludzi nie pozbudzie sa. To jest to, można byłoby określić słowem, dobry, zdarowy nacjonalizm sierod naszego asierodzia, można skazać, nieznany.
14: Jak widać, nie się do końca spracowała, jak mało spracować. Dokładnie widać po wynikach spisał, że chorą w Polsce, gdzie kolkaś nacjonalny mieszcześci, nacjonalnych mieszcześci, wśród zmieszających, osobliwa,

życie. I w niespłynnym ruchu wiruje suświat. Ja chcę, kab my stworzyli dziecię. Под опошний альбом.